0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
3: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec, ona nie dotyczy Polski.
2: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
3: Żeby odbyć spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
2: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
1: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie też tematem debaty zaplanowanej na dziś w Parlamencie Europejskim, a jej szybkie przeprowadzenie podczas sesji w Strasburgu wnioskował skutecznie europoseł Michał Kobosko. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Péter Modiar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Modiar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dziś paliwo o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Linda Klimowicowa nie zagra w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Grająca w polskich barwach zawodniczka z Czech odpadła w pierwszej rundzie eliminacji po przegranej z Serbką Lolą Radivojewicz. Dalej gra Maja Chwalińska, pokonała francuskę Alice Ram, a w kolejce czeka jej rodaczka Carole Monet. Dziś z kolei pojedynek Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Bez eliminacji we French Open zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Przewaga chmur, choć od czasu do czasu możliwe słońce. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie po południu miejscami burze. Maksymalnie od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum i 21 na Podlasiu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Dzień dobry Państwu. Meldujemy się standardowo na antenie naszego radia. Lecimy ze wspólnym porankiem. Patryk Jarmierski, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to zerknijmy sobie na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy 19 maj, wtorek. Co prawda wczoraj powiedziałem, że był wtorek, ale nie. To jednak dzisiaj. Nie wiem, co mi się wczoraj poprzestawiało, ale chyba mój mózg bardzo pragnął tego wtorku. Ale byliście czujni i dzwoniliście do mnie, że nie, dzisiaj poniedziałek. Także dziękuję wszystkim serdecznie, że sprowadziliście mnie na ziemię. Ale okej, wracając. Z nietypowych świąt mamy dziś, na przykład Dzień Dobrych Uczynków. Także pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest może sprawić komuś radość. Mamy jeszcze Dzień Mycia Samochodów oraz Światowy Dzień Fair Play. Jeżeli chodzi o imieniny, no to te dzisiaj obchodzą. Między innymi Iwona, Piotr, Jan, Mikołaj czy Augustyn. Dla solenizantów oczywiście najlepsze życzenia. A teraz wracamy do muzyki.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Kowal szykuje się na jarmark kazimierzowski, który odbędzie się już 30 maja. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd znanych z telewizji i stand disco polo. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Classic, Novator i Mr. Sebi. Impreza odbędzie się w okolicach Centrum Społeczno-Kulturalnego i Parku Miejskiego imienia Leona Stankiewicza. Organizatorzy zapowiadają też darmowe dmuchańce dla dzieci i sporo atrakcji dla całych rodzin. Także już teraz warto sobie ten termin zarezerwować.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na gwałtowne burze, są ostrzeżenia dla 8 województw. Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wjechać do USA, są nowe informacje. Odwiedzimy też sklep dla zagorzałych fanów Metalliki. Marcin Krzemiński. Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kusnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
1: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera. Dziś w Parlamencie Europejskim debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
3: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
1: Mówi europoseł Michał Kobosko. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
4: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault Megane w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
1: Mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zatrzymanemu pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. Po 18 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
5: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
6: kostki do grania na gitarze.
5: Miłość do zespołu kosztuje.
1: No, nie da się ukryć.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze i tam możliwe też ulewy, no i silny wiatr. Do 14 stopni na wybrzeżu, do 18 w centrum, do 23 na Podlasiu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Nieciecza, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Nie możemy się teraz załamywać, mówi trener Termaliki Marcin Brosz.
9: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czuje ciebie i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne, bardzo blisko jest od ciebie. Euforia, radość, a z drugiej strony ta sytuacja, o której mówimy, ale też wiemy jedno, w sporcie nie wolno i absolutnie nie możemy tutaj się poddawać, wręcz odwrotnie.
6: Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkty do Widzewa Łódź. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną do 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. Jeden z wychowanków ma jednak sporego pecha. Fermin Lopez złamał kości śródstopia w niedzielnym meczu z Betisem, a to oznacza, że nie pojedzie z Hiszpanią na Mundial. Arsenal o krok od Mistrzostwa Anglii. W przedostatniej kolejce sezonu Premier League kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace, jeśli wygra, zdobędzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Magdalena Fręk i Maja Kwanińska wygrały, Kamil Majszak i Linda Klimowiczowa przegrali swoje mecze. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili wczoraj z kortu. Fręk wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6-6-3. Kwanińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open pokonała 6-0-6-3 francuskę Alice Ram. Tego samego nie udało się dokonać Klimowiczowej, która przegrała z reprezentantką Serbii Lolą Radiwojewicz 3-6-4-6. A Majszak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Camilo Ugo Carabeim 6-1-2-6-3-6.
10: Mamy parę minut po siódmej. Za oknem taka atmosfera, że aż nic się nie chce. Szaro, ponuro, no i jesień pełną gębą. A przecież jest maj. Miejmy nadzieję, że od przyszłego tygodnia prognozy się sprawdzą i faktycznie doczekamy się tej upragnionej wiosny. A teraz najlepsze kawałki, żeby rozgonić złe towarzystwo w postaci niechcianych chmur.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.
11: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa.

0: No i uwaga, przed mieszkańcami Włocławka kolejna okazja, żeby legalnie i bezpłatnie pozbyć się niepotrzebnych ubrań, butów czy tekstyliów. Zaniko opublikowało harmonogram czerwcowych osiedlowych zbiórek, które odbędą się m.in. na Południu, Michelinie, Zasamczu czy Śródmieściu. Mieszkańcy będą mogli oddać m.in. odzież, pościele, koce, ręczniki, firany czy walizki, ale tylko z gospodarstw domowych. A organizatorzy przypominają też o limicie do 0,5 m3 odpadów z jednego gospodarstwa.
1: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Oraz w Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu Samorządu Terytorialnego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć miejsca niedostępne dla mieszkańców. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy.
1: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
3: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. Pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką. A zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna.
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
1: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter. Mówi Piotr Wawrowski, dyrektor do spraw interaktywnego fajansu włocławskiego Skarbiec Fajansu.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również Skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D technologia w biznesie, a poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
1: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność. To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli, odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski. Rada składa się z 16 osób, mówi profesor Paweł Świaniewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
6: Kowal nie leży na

0: każdych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości. Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia.
2: To jest Puls Włocławka. WPP na 101,4 FM.
3: Szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak

0: po polsku.
1: Zerknijmy sobie teraz na utrudnienia ruchu drogowego. No, łatwiej byłoby powiedzieć, że większość ulic w Wrocławku, ale wymienimy sobie poszczególne ulice. I w tej chwili korkuje się Plac Wolności, Aleja Chopina, Lipnowska, Grodzka, na Wojska Polskiego też trochę ruchu, na Alei Kazimierza Wielkiego również, na Leśnej i Kaliskiej. Te utrudnienia są bardzo zmienne, więc w każdej chwili może coś się odkorkować, a w innym miejscu zablokować. Także kierowcy, bądźcie czujni i szukajcie jak najlepszych objazdów.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kostka niezgody. Za chwilę afera o cenę masła. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Mick Jagger na jednej z włoskich wysp. Tym razem nie chodzi jednak o muzykę. Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
1: Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
3: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
1: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Marcin Starzec.
4: Peter Modzior zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Modiorowi będzie towarzyszyć 7 ministrów.
1: Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra latarnika. Film opowiada o 3 siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną. Na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. Ma w tym wprawę, zwłaszcza że często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu Jagger kupił tam willę niedaleko Syrakus.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 14 stopni na wybrzeżu, 18 w centrum, 23 na Podlasiu. Takie maksymalne temperatury, przewaga chmur, przelotne opady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju miejscami burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii. Znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Taką informację podały wczoraj angielskie media. Świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano już nawet napisał, że jego miejsce zajmie Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracuje od 10 lat. Wywalczył z City 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że w weekend poprowadzi drużynę po raz ostatni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy eliminacji do wielkoszemowego French Open. Rozstawona z ósemką Polka pokonała francuskę Alice Ram 6-0, 6-3. Do głównego turnieju w Paryżu nie awansuje na pewno Linda Klimowiczowa, która przegrała z Serbką Lolą Radiwojewicz 3-6 i 4-6. Dziś walkę w eliminacjach rozpocznie Katarzyna Kawa, która niedawno wygrała turniej w Chinach.
9: Ja przede wszystkim jestem zadowolona z tego, że w końcu przełamałam taką swoją dłuższą niemoc, która była spowodowana wprowadzeniem bardzo wielu zmian w połowie zeszłego roku, gdzie zaczęliśmy pracować z trenerem nad nowymi rzeczami. O ile te różne rzeczy się dosyć szybko nauczyłam, to bardzo ciężko było się pozbyć starych nawyków, starych sposobów myślenia.
8: Kawa zagra dziś z Amerykanką Ayaną Akli. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie, mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki.
10: Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i budowała system w Kanadzie, później we Francji, ostatnio 2 lata z reprezentacją Holandii, także to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
8: Sara wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
11: Kilka minut po 8:00, termometr wskazuje okolice 10 kresek, gorąca kawa już do połowy wypita. A my nie zwalniamy tempa, gramy najlepsze hity na naszej antenie.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Czytam właśnie, że coraz więcej mieszkańców zwraca uwagę na rowerzystów poruszających się po alejkach cmentarza komunalnego. Jeden z mieszkańców alarmuje, że wąskie alejki i duża liczba starszych osób mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Jak podkreśla, w regulaminie nekropolii obowiązuje zakaz używania jednośladów, ale jego zdaniem przepis praktycznie nie jest egzekwowany. Mężczyzna zwraca też uwagę, że cmentarz powinien być miejscem zadumy i szacunku, a nie skrótem dla rowerzystów. A wy co uważacie? Mnie faktycznie zawsze uczono, że na cmentarz to tylko spacerem. Aczkolwiek, no, cmentarz mały nie jest. Taki rower może faktycznie pomóc przedostać się szybciej w dane miejsce. Ale fakt faktem, tutaj też chodzi o bezpieczeństwo. Niemniej ja zostaję w bezpiecznym miejscu, jakim jest nasze studio radiowe i dobra muzyka. Zostańcie z nami, Radio Włocławek.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. A ja lubię cię jak

0: I teraz uwaga, bo czytam i nie dowierzam. Kazachstan uruchomił pierwszy w Azji Centralnej program sztucznego zwiększania opadów. Władze chcą w ten sposób walczyć z suszą i poprawić dostęp do wody dla rolnictwa. Technologia polega na zasiewaniu chmur specjalnymi substancjami na bazie soli, które mają zwiększać szanse na wystąpienie deszczu. I według kazachstańskiego rządu program może pomóc w nawodnieniu ponad 900 tysięcy hektarów pól uprawnych i przynieść gospodarce, przeliczając na złotówki, setki milionów złotych rocznie. No, nie brakuje jednak kontrowersji, wiadomo. Część naukowców ostrzega, że sztuczne wywoływanie opadów może wpływać na naturalny obieg wilgoci i prowadzić do problemów w innych regionach. No to teraz przyznawać się, kto odkrył tę moc i bawi się w boga pogody w naszym regionie? Może czas na słońce, No, na pewno czas na dobrą muzykę.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

No to teraz informacja dla mieszkańców gminy Lubanie, ale nie tylko. W Lubaniu 30 maja odbędzie się wydarzenie dla dzieciaków, Gminny Dzień Dziecka. W programie przewidywane są karuzela, kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, zabawy z animatorami czy stoiska gastronomiczne. Startują od godziny 12 i będą tam do godziny 18. Także apel do rodziców i opiekunów z Lubania i okolic. Rezerwujcie ten termin, bo taka okazja nie spotyka się na co dzień, a dzieciaki będą miały ubaw.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 9 województw z ostrzeżeniem przed burzami, powiemy które. Potem Donald Trump o wstrzymanym ataku na Iran i ku przestrodze o kolejnej fali oszustw na NFZ. Marcin Krzemiński. Po południu możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Chodzi o przeważający obszar Dolnego Śląska, południowe powiaty Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego, północną połowę Mazowsza, a także część Kujaw, Lubelszczyzny, Opolszczyzny, Pomorza i województwa lubuskiego. Możliwe tam są ulewy, lokalnie grad, do tego silny wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do końca dnia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22 w okolicach Człuchowa w Pomorskiem. W miejscowości Chrząstowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby. Droga może być wciąż całkowicie zablokowana. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje

0: się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie poleciłby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
1: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: A to powinno być pierwsze, co sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
2: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
0: Korepetycje są prowadzone online. Można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
3: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arka Gdynia po jednym sezonie gry w Ekstraklasie wraca do pierwszej ligi. Szansę na utrzymanie straciła, przegrywając w przedostatniej kolejce ze zdegradowaną już Termaliką Niedziecza 2-3. Nie umiem tego wytłumaczyć, mówił po meczu trener Arki Dariusz Banasik.
5: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, bo wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak? Nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego.
4: Termalika i Arka po roku wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza poznamy po ostatniej kolejce. O utrzymanie walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. A w Anglii coraz bliżej mistrzostwa jest Arsenal, który wygrał wczoraj z Burnley 1-0. Tytuł może zdobyć już dziś, jeśli Manchester City nie wygra z Bournemouth, lub w weekend, pokonując na wyjeździe Crystal Palace. Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja USA przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami 1-3 i wygranej z Brytyjczykami 5-1, Amerykanie ulegli wczoraj Finom 2-6. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4-3. Emocjonujące otwarcie finału konferencji zachodniej w NBA i San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe obrońców tytułu. I to po dwóch dogrywkach. Ostrogi wygrały w Oklahomie Thunder 122-115. Fenomenalny mecz rozegrał Victor Wembanyama, rzucił 41 punktów i miał 24 zbiórki. A dziś w nocy pierwszy mecz finałowy na wschodzie. New York Knicks Jeremiego Sochana podejmą Cleveland Cavaliers. Gimnastycy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w swoich barwach narodowych. Międzynarodowa Federacja zniosła ograniczenia nałożone na te kraje po zbrojnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Decyzję podjęto ze skutkiem natychmiastowym. Federacja Gimnastyczna nie uzasadniła tej decyzji, choć odbiega ona od wskazań MKOL-u, który zalecił przywrócenie Białorusinów, ale nie Rosjan. Do tej pory za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów opowiedziały się Federacje Judo i Pływania.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Pogoda na 101,4 FM.
0: W większości kraju pochmurno, do tego przelotny deszcz, a w późniejszych godzinach na południowym zachodzie i na północy mogą się pojawić burze. Tam również mocniejsze porywy wiatru i do tego ulewy. Na termometrach do 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu i do 21 na Podlasiu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: No i proszę, kilka minut po dziewiątej. Ta gorsza część poranka, czyli budzenie się i poranna rutyna, chyba w większości przypadków już za nami. Na szczęście z naszym radiem jest o wiele milej i ten czas faktycznie szybciej leci. Także kontynuujemy przekazywanie Wam dobrej energii.

0: Wokół klubu koszykarskiego Anvil Włocławek zrobiło się bardzo gorąco. W mediach społecznościowych pojawiły się nieoficjalne informacje o możliwej zmianie na stanowisku prezesa klubu. Do zmian ma dojść podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. To kolejny trudny moment dla Anvilu po fatalnie ocenianym sezonie Orlen Basket Ligi, zakończonym dopiero na 9. miejscu i brakiem awansu do play-offów. Na razie klub oficjalnie nie potwierdził planowanych zmian personalnych, ale w powietrzu coś się święci. A przynajmniej tak to wygląda.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: 5 po 12, więc pora już wstać.

To już ponad 6% dorosłych mieszkańców kraju. Najpopularniejszy pozostaje oczywiście Bitcoin, a kryptowaluty najczęściej wybierają młodzi mężczyźni. Eksperci przypominają jednak, że mimo rosnącej popularności to wciąż bardzo ryzykowna forma inwestowania, bo wartości kryptowalut potrafią gwałtownie się zmieniać. Ja to może pozostanę bezpiecznie przy tradycyjnej walucie, czyli tej, którą mam w portfelu, chociaż ta również gwałtownie się zmienia.

0: No to teraz coś dla fanów sportu, a konkretnie biegania. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 12. memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Bieg zaplanowano na 23 maja, czyli w ten weekend. A uczestnicy pokonają trasę z Lubrańca do Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim na dystansie 10 km. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, bo wydarzenie zostało włączone do obchodów 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorzy podkreślają, że memoriał od lat przyciąga miłośników biegania i aktywnego stylu życia z całego regionu. Start biegu głównego zaplanowano na godzinę 9 rano. No ja to może i bym się wybrał, ale patrząc na moją kondycję, gdy wchodzę po schodach, no to chyba tylko popatrzeć, jak inni biegają.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rozmowy za oceanem, chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Długo w niej nie pograli, Arka i Nieciecza żegnają ekstraklasę, ale zaczniemy od akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty na Mazurach. Marcin Krzemiński. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, a los czwartego jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. 2 osoby zginęły, a 4 odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Ejido na południu Hiszpanii. 25-letni podejrzany jest już w rękach policji. Ofiary śmiertelne to rodzice młodego mężczyzny. Ranne osoby to, jak podają media, 2-letnia dziewczynka, 60-letni mężczyzna. W krytycznym stanie do szpitala trafiło niemowlę, które ma być synem sprawcy. W ciężkim stanie jest też kobieta, której wieku nie podano. Śledztwo w sprawie strzelaniny wszczęła Gwardia Cywilna. W Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu i wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
2: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
3: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
1: Z kolei do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sport. Tylko rok pograły w ekstraklasie kluby z Niecieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu, a o utrzymanie powalczą w niej 4 drużyny. Michał Waszkiewicz.
4: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Brosz.
5: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czuje ciebie i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
4: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
6: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
4: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w ekstraklasie.
1: Trzeciego spadkowicza poznamy w weekend, a utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej na Podlasiu, tam nawet do 23 stopni. W centrum 18, na wybrzeżu do 14. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: No i mamy parę minut po 10:00, coraz bliżej finału tego wtorkowego poranka. Wszyscy powinni być już pobudzeni i gotowi do działania. A jeżeli ktoś jeszcze się ostał, smutny i zmęczony życiem w łóżku, no to z dedykacją dla niego. Najlepsze kawałki wlatują właśnie na antenę. Budzimy się!

0: No i wieczorem większość z nas kończy dzień z telefonem, tabletem albo przed telewizorem. I problem w tym, że ekrany emitują niebieskie światło, które może oszukiwać nasz mózg i sprawiać, że trudniej nam zasnąć. Eksperci tłumaczą, że takie światło hamuje wydzielanie melatoniny, hormonu snu, przez co organizm dłużej pozostaje w trybie czuwania. Efekt? Zasypiamy później, a sen bywa płytszy i mniej regenerujący. Nie oznacza to jednak, że każdy ekran to wróg numer jeden. Na sen wpływa też to, co oglądamy i jak bardzo się tym pobudzamy. Dlatego wieczorem warto dać sobie chwilę bez ekranów i postawić na spokojne wyciszenie. Wtedy organizm dużo łatwiej przyłącza się w tryb snu. No właśnie, nie używajcie tych telefon... O, czekajcie, ktoś pisze.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: We Włocławku trwają prace w ramach projektu Fenix 2021-2027 dotyczącego modernizacji sieci wodociągowej. Obecnie roboty prowadzone są m.in. przy ulicy Wiejskiej, Noakowskiego oraz Królewieckiej. Obejmują zarówno odtwarzanie nawierzchni, jak i modernizację sieci oraz przyłączy wodociągowych. Inwestycja ma poprawić jakość i bezpieczeństwo dostaw wody. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Włocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii, mówi Magdalena Musielewicz, Centrum Kultury Browar B.
1: To już czwarta edycja. Mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: No tak trochę nie za bardzo.
2: Było dużo stresu?
3: Nie.
2: Czym jest dla ciebie taniec?
3: Moją duszą.
0: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przed chwilą żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań. Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie z funkcjonariuszami z Pomorza i Łódzkiego przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada na trasie A1 oraz równoległe działania Trzeźwy Poranek na drogach regionu. Łącznie z ruchu wyeliminowano 28 nietrzeźwych kierowców. Na autostradzie A1 skontrolowano ponad 8 tysięcy kierujących. 12 z nich prowadziło pod wpływem alkoholu. Z kolei podczas porannych kontroli na innych drogach sprawdzono ponad 18 tysięcy osób i ujawniono 16 kierujących po alkoholu, w tym rowerzystów. Policja zapowiada kontynuację takich działań i przypomina, że jazda w stanie nietrzeźwości grozi karą do 3 lat więzienia.
4: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa modernizacja sieci wodociągowej. Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji oraz działania Trzeźwa Autostrada i Trzeźwy Poranek. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zaprasza.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

mamy kilka chwil przed 11 i w normalny dzień bym się już żegnał z wami, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie jest to normalny dzień, nie, mamy dziś kinowy wtorek, który poprowadzę wyjątkowo sam, bez Bartka, który teraz odpoczywa, ale już niedługo wraca, także damy radę. Zostańcie z nami, z Radiem Wrocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juxty. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Neymar jedzie na mundial, został powołany do brazylijskiej kadry. Marcin Krzemiński. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z powiatu mrągowskiego dostały zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różeński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
2: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwania czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
1: Cała 4-osobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd rejonowy w Kętrzynie rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie na 3 miesiące 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. 13-latka znaleziono w sobotę na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie przyniosła skutku. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o awanturze między grupą osób. W szkole, do której chodził Mikołaj do dnia jego pogrzebu, ma obowiązywać żałoba. Prokurator złożył wniosek o 4-tygodniową obserwację psychiatryczną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w styczniu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Okazało się bowiem, że po jednorazowym badaniu Piotra K. dwaj biegli psychiatrzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego poczytalności. W czerwcu sąd ma zdecydować, czy wyrazić zgodę na badanie. Do tego czasu 44-latek podejrzano o zabicie 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 kolejnych osób pozostanie w areszcie. Dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Resort Finansów poprawił w niej nawigację i dostęp do najważniejszych danych. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara. Na selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Michał Waszkiewicz.
3: 9 lat temu Neymar przychodził zbarcony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzje. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu.
1: Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju, a także miejscami w centrum możliwe burze i tam też ulewy i silny wiatr. Na termometrach do 14 stopni na wybrzeżu, do 18 w centrum, do 23 na Podlasiu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
7: Nowy tydzień, nowy kinowy wtorek. A ja zapraszam standardowo na naszego radiowego Face'a, ponieważ trwa konkurs, w którym do wygrania są bilety na dowolnie wybrany przez siebie film. Zasady są oczywiście opisane w poście. No to zaczynając, mamy coś, co spokojnie można wrzucić do kategorii klasyk, który wraca i nadal robi zamieszanie. Do kin wraca Żywot Briana, Monty i Pythona. I to w wersji zremasterowanej, więc wszystko wygląda świeżo. Ale absurd nadal ten sam, czyli najwyższej jakości. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to historia Briana, chłopaka, który urodził się dokładnie tej samej nocy, co pewna bardzo znana postać historyczna, tylko w sąsiedniej stajence. I od tego momentu jego życie zaczyna iść w stronę totalnego chaosu. Mamy tu spory między innymi frontami wyzwolenia, które kłócą się o to, kto jest prawdziwszy i ważniejszy. Mamy Poncjusza Piłata, który ma delikatny problem z wymową. I mamy sytuacje, które brzmią tak absurdalnie, że aż ciężko uwierzyć, że to działa jako film. I to jest właśnie Monty Python, pełen absurd, satyra i humor, który niby bawi, ale jednocześnie bardzo celnie pokazuje ludzką skłonność do fanatyzmu, tłumu i robienia rzeczy, bo inni też tak robią. Co ważne, to nie jest film, który atakuje wiarę. On raczej uderza w ludzką głupotę, schematy i ślepe podążanie za ideami bez zastanowienia. A przy okazji to po prostu jeden z tych klasyków, które po latach nadal działają i nadal potrafią rozbroić człowieka w środku sceny. A my w kinowym wtorku lecimy dalej z tym, co jeszcze możemy zobaczyć w multikinie i sprawdzimy, co warto dorzucić do kinowej listy na ten tydzień. Zostańcie z nami.
6: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No i wracamy po przerwie. I teraz mija już ponad 35 lat od premiery filmu, który do dziś uchodzi za jeden z najbardziej niepokojących thrillerów w historii kina. Milczenie owiec wraca na ekrany, bo to jest dokładnie ten typ filmu, który nie straszy tanimi efektami, tylko wchodzi człowiekowi do głowy i zostaje tam na bardzo długo. Młoda kadetka FBI dostaje zadanie, które brzmi jak klasyczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Ma schwytać sprawcę brutalnych zbrodni, który wymyka się wszelkim schematom. I żeby to zrobić, trafia do człowieka, który sam jest definicją niebezpieczeństwa. Doktora Lectera. I nie chodzi o Edgara. Genialnego psychiatry i jednocześnie więźnia o bardzo mrocznej reputacji. I tu zaczyna się coś znacznie bardziej psychologicznego niż zwykłe śledztwo, bo relacja między kadetką FBI a Lecterem nie jest klasycznym pytanie-odpowiedź. To gra. Spokojna, precyzyjna i bardzo niekomfortowa. Lecter nie tylko pomaga jej zbliżyć się do prawdy, on jednocześnie ją analizuje. Wchodzi w jej wspomnienia, traumy, emocje i wykorzystuje je jako element tej niebezpiecznej układanki. To jest film, który działa nie akcją, tylko napięciem, dialogami, ciszą i tym dziwnym uczuciem, że każda rozmowa może być pułapką. I właśnie dlatego po tylu latach nadal się o nim mówi, bo to nie jest thriller, który się ogląda i zapomina. To jest thriller, który się pamięta. A my w Kinowym Wtorku sprawdzamy dalej, co jeszcze warto zobaczyć w kinie i które tytuły mogą zrobić wam wieczór. A teraz czas na krótką muzyczną przerwę.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: No i wracamy po przerwie. No dobra, teraz przenosimy się z kina prosto do galaktyki, gdzie spokój to raczej stan przejściowy, a nie norma. Mandalorian i Grogu to historia osadzona po upadku Imperium, kiedy wydawałoby się, że w końcu można odetchnąć. Ale okazuje się, że dawni dowódcy Imperium nadal gdzieś tam są, ukryci, rozproszeni i wciąż bardzo niebezpieczni. Nowa Republika próbuje utrzymać porządek w galaktyce, ale szybko okazuje się, że sama nie da rady ogarnąć wszystkiego. I wtedy do gry wchodzi ktoś, kogo raczej nie wysyła się na spokojne misje dyplomatyczne. Din Djarin, czyli Mandalorian, legendarny łowca nagród, wraca do działania. A razem z nim, no właśnie, Grogu. Jego mały uczeń, który od dawna już przestał być tylko uroczym dodatkiem, a stał się pełnoprawną częścią tej historii. I to jest właśnie ten duet, który działa tak dobrze. Z jednej strony twarda, milcząca siła Mandaloriana, a z drugiej Grogu, który potrafi rozbroić

0: wszystko samym spojrzeniem. Bo tu mamy klasyczne Star Wars, ale w bardzo konkretnym wydaniu. Pościgi, zagrożenia w galaktyce, polityczne napięcia i misje, które mogą zmienić układ sił. A jednocześnie cały czas gdzieś w tle jest relacja tej dwójki i to ona nadaje tej historii serce. Więc jeżeli ktoś myślał, że po Imperium zrobi się spokojnie, to Mandalorian i Grogu bardzo szybko przypomina, że w tej galaktyce nic nie trwa długo w ciszy. A teraz zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę, a po przerwie opowiemy o ostatnim filmie.
1: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: No i witamy po przerwie. Na koniec dzisiaj mam film, który zaczyna się bardzo niewinnie, a kończy w miejscu, w którym już nie jest tak komfortowo. Obsesja. Obsesja to historia chłopaka, który platonicznie zakochuje się w swojej przyjaciółce Niki i bardzo chce zdobyć jej serce. I w pewnym momencie trafia na coś, co wygląda jak spełnienie marzeń. Zabawkę One Wish Willow, czyli coś w stylu wypowiedź życzenie i dostajesz to, czego chcesz. Brzmi jak klasyczna bajka. No właśnie, tylko że tutaj szybko się okazuje, że takie łatwe spełnianie marzeń nie istnieje bez konsekwencji. Bo zabawka naprawdę działa. Życzenia się spełniają, problem w tym, że im dalej w to wszystko idzie, tym bardziej zaczyna być jasne, że każda taka pomoc ma swoją cenę. I nie zawsze jest to cena, którą ktoś chce zapłacić. To jest ten typ historii, który zaczyna się od emocji i młodzieńczych marzeń, a potem skręca w stronę niepokoju i pytań o to, jak daleko można się posunąć, żeby dostać to, czego się pragnie. I właśnie dlatego obsesja nie jest tylko prostą opowieścią o zakochaniu. To bardziej historia o granicy między pragnieniem a konsekwencją. I tym filmowym akcentem kończymy dzisiejszy kinowy wtorek. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że udało się dorzucić Wam kilka pomysłów na seans w Multikinie. Wracamy do Was w kolejnym wydaniu już za tydzień. Patryk Jarmierski, do usłyszenia.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby przeszukują jezioro Juxt na Mazurach. Szukają 18-latka. Od dziś w Polsce nowy premier Węgier. To jego pierwsza wizyta zagraniczna. Po 3 tygodniach imienia doczekała się nowa mieszkanka warszawskiego ZOO. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Juxt na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zaalarmowane dziś z samego rana. 3 osobom udało się wyjść z jeziora w własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczek. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
2: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić Katedrę Wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców, między innymi przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
1: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję. Są nowe informacje w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera za szybkim wydaniem wizy miał stać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał wydać odpowiednie instrukcje po sygnale od ambasady USA w Warszawie. Reuters podaje, że decyzja miała zostać podjęta w trybie pilnym z powołaniem się na względy bezpieczeństwa narodowego. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych głównie z zamieszaniem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już dziś na Stadionie Śląskim zagra Metallica. Występ legendy na żywo zobaczy 70 tysięcy fanów. Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w środku limitowane gadżety.
3: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
4: kostki do grania na gitarze.
3: Miłość do zespołu kosztuje.
1: Dla kierowców spore utrudnienia, zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedle. To już teraz. Od 16 ruchem kierować będzie policja. Od strony Chorzowa nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsc na pewno zabraknie, dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
1: Przed i po koncercie w Katowicach uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów. Otwarcie bram o 16. Metallica zacznie show o 20.30. Zespół wraca na Stadion Śląski po 18 latach. Młoda alpaka, która urodziła się w warszawskim ZOO, ma już imię. 3-tygodniowa samiczka będzie się nazywała Suzy. Warszawski Ogród Zoologiczny poinformował, że w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy głosujących.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami duże. Do tego przelotną pady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. A na termometrach dziś od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, przez 18 stopni w centrum, do 23 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr słaby nad morzem, miejscami bardzo silny.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Jesteśmy po 12. Wtorek, moi drodzy, już popołudnie. O czym będziemy mówić w dzisiejszym programie? Powoli będziemy sprawdzać, co robić w kolejny weekend, bo wiadomo, to trzeba sobie na spokojnie poplanować. Jeżeli komuś podobał się klimat Nocy Muzeów, to w tym tygodniu będzie można zwiedzać Włocławski Sąd wieczorową porą. Więcej o tym w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: kochani, za nami Noc Muzeów. To było w ubiegły weekend, natomiast w tym tygodniu, bo w najbliższy piątek, Noc Otwartych Sądów i będzie można zwiedzać chociażby Sąd Okręgowy we Włocławku, czyli ten nowy budynek przy ulicy Żeromskiego, który na co dzień dla postronnych jest niedostępny. Teraz będzie można zobaczyć jego tajemnice od środka w najbliższy piątek od 17 do 22. To Noc Otwartych Sądów. Ba, będzie można wziąć udział w symulacji procesu cywilnego pod nazwą Sądowa Lekcja Odpowiedzialności – Kazus Pogryzienia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ogólnopolski spływ rzeką z Gowiączką miłośników kajaków oraz biojarmark na Starym Rynku przyciągnął miłośników lokalnych smaków. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Gowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku, mówi Lech Krajewski, komandor spływu rzeką z Gowiączką.
2: Ten spływ to już jest 32 edycja i mówią, że z Gowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje w wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
3: Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów. Mówi Joanna Seklecka, przewodnicząca Włocławskiej Strefy Natury.
5: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć.
1: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań. A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku. Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni. Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję lokalną. Rodzimą.
7: No i fajny klimat tu jest.
8: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
7: Bywamy, często.
6: Chodziliśmy w tej poprzedniej
7: regularnie,
6: tak,
7: ale
6: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już

0: tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie. Moi drodzy, Sanico rusza z kolejną osiedlową akcją zbiórek tekstyliów. No dobra, jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, ale jest czas, żeby te ciuchy nam zalegające przygotować, bo rusza ta akcja 13 czerwca. Wtedy osiedle Południe i Michelin, tydzień później Zazamcze i Zawiśle, a w kolejnym jeszcze tygodniu Śródmieście i Kazimierza Wielkiego. W czerwcu kolejna akcja zbiórki niepotrzebnych tekstyliów na włocławskich osiedlach.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zastrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
2: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie
3: kontakty gospodarcze z Rosją. Tak?
2: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
1: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
4: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
1: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci poza małżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozioł.
5: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 91 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
1: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo dziś chmur, ale nie wszędzie, bo na zachodzie świeci piękne słońce. Przelotny deszcz może pojawić się, zwłaszcza po południu, na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na Podlasiu i Polesiu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Gorąco wokół stanowiska prezesa klubu koszykówki Włocławek. Dzisiaj zebranie Rady Nadzorczej Anwilu, no i się okaże, czy Łukasz Pszczółkowski zostanie, czy odejdzie. Pojawiło się nawet wśród plotek nazwisko potencjalnego następcy. O tym sobie porozmawiamy za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Dużo emocji wokół prezesa klubu koszykówki Włocławek, wokół prezesa Anwilu Włocławek. Pojawiły się plotki, że podczas dzisiejszej rady nadzorczej ma dojść do zmiany na stanowisku prezesa. No i według tych plotek, jeszcze niepotwierdzonych, odejść ma Łukasz Pszczółkowski, natomiast jego następcą ma zostać Hubert Heyman, czyli człowiek doskonale znany kibicom koszykówki, człowiek, który od lat związany jest z Anwilem. Czy to się wszystko sprawdzi? Dowiemy się jeszcze dzisiaj, jak tylko do tego dojdzie. Od razu przeczytacie o tym na Kujawy Info oraz usłyszycie na naszej antenie. A my wracamy do grania.
1: Po polsku na 101,4 FM.

Za nami w poprzednim tygodniu egzaminy dla klas ósmych szkół podstawowych i przed młodymi ludźmi wybór nowej szkoły. A szkoły zachęcają. Na przykład Włocławski Zespół Szkół Ekonomicznych. Będzie zawodowy piknik z ekonomikiem. To w najbliższy czwartek od 12 do 16. Podczas tego pikniku będzie można bliżej poznać ofertę edukacyjną, a wydarzenie skierowane jest do osób, które stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. No i chcą zobaczyć szkołę od środka. W programie przewidziano możliwość poznania kierunków, ale także spotkania z firmami współpracującymi z Włocławskim Ekonomikiem. Ten piknik w Ekonomiku w najbliższy czwartek, czyli pojutrze od 12 do 16.

0: Dużo dzieje się w tym tygodniu w naszym regionie, dużo dzieje się we Włocławku, bo będą też akademikalia, czyli Włocławskie Święto Studentów. No i dziać się będzie naprawdę sporo. Mówiłem już o sobotnich koncertach, zresztą jeszcze o tym przypomnę, ale na parkingu przy budynku dydaktycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, czyli na Zazamczu przy Mechaników 3, będzie też chociażby wielkie grillowanie, kino plenerowe i karaoke. To w najbliższy piątek już od godziny 15.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
2: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki wam. Dziękuję wam.
1: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
3: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
3: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii. Zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
5: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
3: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
1: Satelita Smile wystartował nad ranem z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze możliwe dziś w skrajnych punktach, bo na południowym zachodzie kraju oraz na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, a zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami duże, trochę więcej słońca na zachodzie kraju. Na termometrach do 14 stopni na północy, ale także na Podhalu do 18 w centrum, do 23 na Podlesiu i Podlasiu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Jesteśmy po 14. O czym będziemy sobie rozmawiać w tej godzinie? A między innymi o aferze wśród wędkarzy, bo ponoć złowiono rekordowego szczupaka. No i później afera się zaczęła, ale więcej szczegółów to opowiem za chwilę. Filip Waćkowski, cześć. Zajrzymy też do kalendarza.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Spoglądam sobie do kalendarza, 19 dzień maja, no i jest święto prawdziwie szamańskie. Szamańskie dosłownie, każdy z nas, każdy kto ma samochód, swojego czasu to przeżył. Dzisiaj jest, uwaga, w kalendarzu dzień mycia samochodów. A nie ma skuteczniejszego przywoływania opadów niż właśnie świeżo umyta fura. Czyli co, na jakiś popołudniowy spacer raczej trzeba będzie parasol ze sobą zabrać, nie?

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor.
1: Zwyczaiłam się tej platformy, tyle tak. Lat była platforma.
2: We mnie też platforma cały czas tkwi, aczkolwiek przyzwyczajam się do tej nowej nazwy Koalicji Obywatelskiej, która też mi się podoba.
1: Wiele wskazuje na to, że będzie pan pełnił funkcję przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Wprawdzie jeszcze nie było oficjalnego potwierdzenia, ale na razie takie są prognozy. A jeśli tak się stanie, to będzie na panu spoczywała wielka odpowiedzialność takiego skonstruowania list, żeby nasze województwo było reprezentowane w nadchodzących wyborach jak najlepiej.
2: Drodzy Państwo, oczywiście czuję na sobie już to brzemię odpowiedzialności, aczkolwiek nie przywiązuję się do żadnego rozwiązania, bo to oczywiście też spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, że nagle stałem się pełniącym obowiązki przewodniczącego regionu i zobaczymy, jak to dalej będzie. Mogę pełnić oczywiście i czuję tę odpowiedzialność, jestem gotowy do pracy, więc to się w najbliższym czasie oczywiście już pewnie wyjaśni. Natomiast oczywiście jest to ciężka praca, no ten kalendarz wyborczy mamy nieubłagany. Za półtora roku niemalże mamy wybory parlamentarne, bardzo trudne i kluczowe dla naszego kraju i w 2029 roku wiosną wybory samorządowe, też wcale nie łatwiejsze. Rozmawialiśmy o tym limicie kadencji, dwukadencyjności, więc tutaj po prostu będzie Armagedon.
1: Będzie Armagedon. Że nic się tutaj nie zmieni.
2: Będzie Armagedon. I niestety ja oczywiście muszę za to wziąć odpowiedzialność, zarówno listy parlamentarne, które generalnie proponuje zarząd regionu, Rada Regionu zatwierdza, ale później i tak oczywiście zarząd krajowy decyduje o ostatecznym kształcie list. Natomiast my to układamy i oczywiście tutaj zrobię wszystko tak, jak zawsze mój poprzednik Tomasz Lenz zrobił, że konstruował te listy, które były reprezentatywne dla każdej części województwa i zawsze to ceniłem, aczkolwiek mnie też swego czasu kiedyś tam dotknęło, że byłem na dalszym miejscu, ale walczyłem i musiałem oczywiście się tutaj wykazać. I teraz też mam świadomość tych emocji, które się pojawią, ale te listy muszą być najmocniejsze i to zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych. I ci, którzy pełnią funkcje oczywiście posłów, senatorów, radnych, różnych szczebli, będą weryfikowani przez pryzmat oczywiście swojej działalności, osiągnięć i merytoryki przede wszystkim, nie pokazywania się w jakichś tam infantylnych filmikach, bo mnie to po prostu bardzo razi. Uważam, że nie na tym polega funkcja z wyboru, żeby w ten sposób budować sobie kapitał polityczny, ale mieszkańcy wybierają po coś, prawda? Nie kogoś,
1: trochę
2: ale
1: powagi,
2: po coś.
1: Jak niektórzy twierdzą.
2: Na przykład. I na pewno o to postaram się zadbać.
1: Właśnie, wspomnieliśmy też o tym, że wiele się zmieni w samorządach, bo no, wybory samorządowe po parlamentarnych, ale wiele wskazuje na to, że to będzie prawdziwa rewolucja. W większości wójtów, burmistrzów kadencji po prostu się skończą. Będą już dwie, więc to będzie ten limit osiągnięty i zmian czeka nas dużo. W samym powiecie włocławskim 12, tak?
2: W 12 gminach na 13 będzie zmiana. Jest to ogromne oczywiście wyzwanie, bo pojawią się zupełnie nowe, świeże osoby, które będą miały szansę, bo trudniej jest wybrać oczywiście z urzędującym wójtem, burmistrzem, prezydentem niż powiedzmy zaczynamy od zera. Także tutaj trzeba będzie się do tego przyłożyć. Oczywiście wystawić swoich kandydatów, bądź też poprzeć kandydatów wspólnych, bo ja się tego nie odżegnuję i w tej chwili odpowiadam za miasto Włocławek i powiat włocławski i się do tego po prostu już przygotowujemy, abstrahując od tego, co pokaże najbliższa przyszłość.
1: Rozglądać się już za młodymi ludźmi, za kimś, kto jakby...
2: Młodymi, świeżymi i merytorycznymi przede wszystkim, którzy chcą pracować dla lokalnych społeczności, a nie tylko pokazywać.
1: Bo tak mam wrażenie, jak tak obserwuję tą naszą politykę, że no w minionych latach te struktury Koalicji Obywatelskiej w terenie

0: trochę się osłabiły.
1: Na pewno tak, na pewno tak. I ja byłem prezydentem miasta, więc po prostu zajmowałem się miastem. Teraz staramy się te struktury odbudowywać. W ostatnim czasie powstało koło Poniewie w Choceniu i mamy kolejne plany. Aczkolwiek też Państwo doskonale wiedzą, że tereny wiejskie były mniej przyjazne dla Platformy, a teraz koalicji. Ale myślę, że na fali, powiedzmy tutaj, tych sondaży ogólnopolskich, które w tej chwili posiada koalicja, jest wielka szansa, żeby te struktury odbudować i po prostu będziemy to robić. Też jak Państwo widzą, struktura tych środowisk wiejskich się zupełnie zmieniła. Już nie ma, powiedzmy, tych małych, indywidualnych gospodarstw rolnych, ale bardzo często są to duzi przedsiębiorcy rolni, którzy mają też swoje preferencje, a niestety w ostatnich latach PiS zdominował wieś i tutaj oczywiście kamyczek do ogródka naszym kolegom z PSL-u. Stracili wieś i będzie im bardzo trudno odbudować poparcie.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej województwa kujawsko-pomorskiego, był dziś moim Państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dobrego tygodnia życzę.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Czy można ufać influencerom? Okazuje się, że to tak, no nie za bardzo. Nie za bardzo i w każdej dziedzinie, bo jest wielka afera w świecie influencerów wędkarskich. Jeden z nich pochwalił się rekordowym szczupakiem. Największym w historii połowów szczupaków. Takiego bydlaka złowił. Tylko nie do końca chce się pochwalić oryginalnym zdjęciem, znaczy się wstawił. No ale wiadomo, żeby uznać rekord, to trzeba sprawdzić, czy nikt tam w tym zdjęciu nie grzebał, nie powiększył tego bydlaka. No i tego nie chce zrobić. Zrywane są współprace z influencerem wędkarskim, no krótko mówiąc, afera. Myślał, że inni fani wędkarstwa łykną ten haczyk, a się okazało, że sam wpadł w sieć. Kiedyś było łatwiej. No mój ojciec, jak mówił, że złowił ogromnego szczupaka, to po prostu mówił. A teraz powymyślali jakieś aparaty w telefonach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom. Rodzicom pomagają miasta. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
2: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę. When it was difficult. Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
1: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego, co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej 2 osoby zginęły, 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły 2 osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz 8 miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
3: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
1: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońce i chmury dziś na zmianę, przelotny deszcz, a burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. Umiarkowanie ciepło do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na północnym wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na Polesiu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jesteśmy po 15:00, za moment wyjedziemy na drogi Włocławka i regionu, sprawdzimy, gdzie się może korkować. Do tego nie zabraknie informacji z naszych okolic. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Popołudniowej godziny szczytu i tradycyjnie wyjeżdżamy na drogi stolicy Kujaw, gdzie się korkuje. Staniemy na Wyszyńskiego, Brzeskiej w kierunku mostu. Duży ruch także na Kapitulnej, Wienieckiej i Alei Chopina. Oczywiście na moście to wahadełko daje nam mocno w kość, ale przez to tłoczno jest też na Płockiej. W stronę ronda jest dość duża kolejka. Jeżeli widzisz korek, wypadek, coś niespodziewanego, daj znać innym, wysyłając nam wiadomość albo głosówkę na radiowego messengera.

0: polsku.
1: Wyjątkowy jubileusz warsztatu terapii zajęciowej TPD we Wrocławku. Dzienne domy Seniora Plus powstają z myślą o osobach starszych. Oraz policjanci zatrzymali włamywacza na gorącym uczynku. Patryk Jaramierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wrocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata. Mówi Rafał Ofeltowicz, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział okręgowy we Wrocławku.
2: Co dla nas bardzo ważny jubileusz, jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności, mówi Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No, z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi, wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów bytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
5: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją. Zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów. Dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla. Na co dzień w domu seniora w Szczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła. Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Policjanci z Rypina zatrzymali 55-letniego włamywacza na gorącym uczynku. Mężczyzna próbował ukryć się na posesji po wybiciu szyby i kradzieży biżuterii. Jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli i odzyskali skradzione mienie. Zatrzymany dobrze znany policji mieszkaniec Rypina usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Został objęty policyjnym dozorem.
0: To jest Puls Wrocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: ty też.
1: Spoglądam sobie do kalendarza, 19 dzień maja. Oczywiście wtorek mamy Dzień Mycia Samochodów, o tym wspominałem, ale mamy też Dzień Dobrych Uczynków. Czyli co no? Niby wtorek, środek tygodnia, politycy mają wolne.

0: po polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego Krakowską wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
2: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem, czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
1: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany, był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
3: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
4: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
3: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
4: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
3: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
5: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
3: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
3: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Super Puchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
1: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101,4 FM.
1: Padać dziś może jeszcze przelotnie, jedynie burze możliwe na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju. Słońce na zmianę z chmurami, do 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, do 18 w centrum i 23 na wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na wschodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Jesteśmy po 16:00. Moi drodzy, Łukasz Pszczółkowski nie jest już prezesem klubu koszykówki Włocławek. I więcej o tym porozmawiamy sobie za moment. Powiem też, kto jest nowym prezesem Anwilu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

Fatalny sezon Anwilu Włocławek zebrał swoje żniwo w postaci głowy prezesa, funkcji prezesa. W zasadzie Rada Nadzorcza zdecydowała o odwołaniu Łukasza Pszczółkowskiego. Nowym włodarzem Anwilu został Hubert Heyman, czyli postać doskonale znana włocławskim kibicom koszykówki. Postać z Anwilem związana już od dłuższego czasu. Nowy prezes Anwilu, nowy prezes klubu koszykówki Hubert Heyman. Więcej szczegółów wkrótce na www.kujawy.info.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rozpoczęły się wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku oraz remont mostu może potrwać dłużej niż początkowo zakładano. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną. Mówi Mateusz Czarnkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
3: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
4: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

siostra. Widzę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: podniesie ręce.
1: Dużo spokojniej już na drogach Włocławka niż godzinę temu, ale nadal staniemy w okolicach Wyszyńskiego i Brzeskiej, krótko mówiąc dojeżdżając do Mostu Stalowego, tłoczno też na Kapitulnej przy skrzyżowaniu z Długą i Wysoką, a gdzie oprócz tego spodziewać się no już nie tyle co natężonego ruchu, ale utrudnień na Jagiellońskiej, Traugutta, Królewieckiej, Zduńskiej, Szczęśliwej czy Miedzianej, czyli przy Zielonym Rynku. Zwężone są natomiast te ruch Energetyków i Hutniczej, Żeromskiego, Noakowskiego, Zielna, a także Chmielna i Maślana.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metalliki gotowi na wieczorny koncert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Varsjorf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
2: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
3: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
4: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
2: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
2: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy.
1: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
5: Pierwszy raz na Metallice?
6: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
5: Co jest takiego w Metallice?
7: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metallice.
6: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam. Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metalliki nie słucham, ale oni słuchają.
1: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie 3-krotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś wieczorem do późnych godzin nocnych możliwe są burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. A jutro dzień słoneczny i ciepły do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich do 20 stopni w centrum i 23 na Polesiu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Jesteśmy po 17:00. Oczywiście w tej godzinie mnóstwo muzyki, ale powiemy też o wyborach najlepszego lokalu we włocławskim Śródmieściu, bo to już ostatnie dni na głosowanie.

Kochani, ostatnie dni głosowania na markowy lokal Śródmieścia 2026, bo głosowanie tylko do soboty. O co chodzi? To jest już 8. edycja tego konkursu. W skrócie, najpierw było zgłaszanie lokali, firm działających we włocławskim Śródmieściu. Teraz jest głosowanie. Szybciutko policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 różnych miejsc. No i twój jeden głos. Jaki jest twój ulubiony lokal włocławskiego Śródmieścia, który byś nagrodził, byś nagrodziła? Głosowanie znajdziesz na stronie włocławskiego ratusza.

Zaglądamy do powiatu lipnowskiego, bo tutaj przed sąd trafi kierowca motoroweru, ponieważ jechał tym motorowerem pod wpływem alkoholu. W dodatku pasażer też był pijany. To nie koniec, bo na miejscu w celu przejęcia motoroweru pojawiła się partnerka kierującego. No i dotarła tam rowerem. Potem dmuchnęła, chuchnęła, no i okazało się, że też była pijana. Ostatecznie motorower trafił na policyjny parking, a cała ekipka będzie musiała tłumaczyć się przed sądem.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

kilkanaście minut do 18. Oczywiście punktualnie o tej godzinie usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata, bo nie samą muzyką człowiek żyje i regularnie sprawdzamy, co w trawie piszczy. Po 18 spotka się z wami Patryk Kamiński. Ja dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia. Filip Waćkowski. Cześć, trzymaj się ciepło, hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty. Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
1: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielanie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet do żywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
3: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
1: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do wieczora miejscami na północnym wschodzie i południowym zachodzie możliwe burze, a jutro pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym wschodzie i na północy. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po dekadzie naznaczonej wielkimi sukcesami trener Pep Guardiola mówi dość. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie wraz z końcem sezonu przestanie być trenerem Manchesteru City. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Pep Guardiola jeszcze decyzji oficjalnie nie ogłosił. Zrobiły to za niego angielskie media. Można byłoby to potraktować jako plotkę, gdyby nie to, że świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano nie tylko to potwierdził, ale już nawet napisał, że miejsce Hiszpana zajmie Enzo Maresca. Guardiola przez wielu ekspertów uważany jest za jednego z najlepszych trenerów w historii. Odnosił ogromne sukcesy z FC Barceloną i Bayernem Monachium, a ostatnie 10 lat przepracował w Manchesterze City. Wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i przede wszystkim wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. W zeszłym roku przegrał jednak walkę o krajowy tytuł z Liverpoolem, a w tym roku może przegrać z Arsenalem. I to nawet dziś, jeśli jego zespół nie wygra na wyjeździe z Bournemouth. Lub w weekend, jeśli Arsenal wygra na wyjeździe z Crystal Palace. Guardiola ma zastąpić Maresca, który był krótko asystentem Hiszpana, a później samodzielnie prowadził Leicester i Chelsea.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. W gronie piłkarzy, którzy mają udać się na Mistrzostwa Świata, nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. W kadrze Martineza znalazł się jej długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze. Mistrzostwa Świata zaczną się 11 czerwca. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Diego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
8: Przyznajcie sami, wtorek brzmi zdecydowanie lepiej niż poniedziałek, a jeśli dodamy do tego, że od jutra cieplej i więcej słońca, to druga część tygodnia zapowiada się naprawdę pozytywnie. Jeśli nic się nie popsuje, to w najbliższych dniach temperatura w okolicach 20 stopni, a w weekend nawet do 26. W końcu będzie ciepło, czyli tak jak powinno być w drugiej połowie maja. Takimi wiadomościami to ja mogę zaczynać program codziennie. Patryk Kamiński, dzień dobry Włocławek i Kujawy. Startujemy z polskim wieczornym graniem na antenie Radia Włocławek. Będą też lokalne newsy z miasta, regionu, kraju i świata. Dla Iwony i Urbana przesyłamy życzenia z okazji dzisiejszych imienin. Z nietypowych świąt warto odnotować Dzień Dobrych Uczynków. Nie tylko chęci, ale działanie to podstawa pozytywnych postaw. Więc ja nie tylko mówię, ale również działam. Miłego wieczoru przy dźwiękach waszego ulubionego radia. 3 piosenki i pierwsze informacje.
0: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

Wiosna we Włocławku rozkwita, a po ostatnich opadach deszczu zieleń nabrała wyjątkowego koloru. Najpiękniej jest oczywiście w naszych miejskich parkach, czyli w parku Łokietka, Sienkiewicza i na Słodowie. Ale centrum naszego miasta też już w najbliższych dniach rozkwitnie na dobre. Czytam, że na Placu Wolności dzisiaj rozpoczęły się nasadzenia kwiatów. W centralnej części placu ma pojawić się ponad 6300 kwiatów, a w całym mieście zgodnie z zapowiedziami ma zostać posadzonych blisko 11 tysięcy roślin. Wśród kwiatów, które pojawią się w centrum Włocławka, znajdą się żeniszki, różnokolorowe begonie oraz surfinie. Czekamy nie tylko, aż kwiaty rozkwitną na Placu Wolności, ale również, gdy zapowiadane tereny zielone będą gotowe i z kwietnego Placu Wolności ulicą Zduńską, Miedzianą, Zielonym Rynkiem, Jagiellońską przejdziemy sobie do Parku Łokietka. Wszyscy pewnie mamy nadzieję, że na wspomnianej zielonej alei w centrum miasta będą również kwiaty, trawy i krzewy. W Radiu Włocławek gramy polskie przeboje gwiazd i muzycznych debiutantów. Na antenie naszego radia goszczą również utwory zespołów z naszej okolicy. Dzisiaj posłuchamy piosenki zespołu Osiedle Kwiatów z Lipna. To tak a propos tych kwiatów, o których wspominałem dosłownie chwilę temu. Grupa doskonale jest znana w mieście Poli Negri, koncertuje i rozwija swój muzyczny repertuar. Na 101.4 FM już za chwilę Osiedle Kwiatów w piosence Moje Miasto.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wyjątkowy jubileusz warsztatu terapii zajęciowej TBD we Włocławku. Dzienne domy seniora plus powstają z myślą o osobach starszych. Oraz policjanci zatrzymali włamywacza na gorącym uczynku. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Włocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata. Mówi Rafał Ofeltowicz, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział okręgowy we Włocławku.
2: Co dla nas bardzo ważny jubileusz, jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności, mówi Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi, wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytowych. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
5: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją. Zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów. Dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie. Czujniki tlenku węgla. Na co dzień w domu seniora w Szczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła. Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czatu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Policjanci z Rypina zatrzymali 55-letniego włamywacza na gorącym uczynku. Mężczyzna próbował ukryć się na posesji po wybiciu szyby i kradzieży biżuterii. Jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli i odzyskali skradzione mienie. Zatrzymany dobrze znany policji mieszkaniec Rypina usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Został objęty policyjnym

Orkiestry Dęte z powiatu włocławskiego na pewno już szlifują repertuar na powiatowy przegląd orkiestr dętych, który odbędzie się już w sobotę 23 maja w Chodczu. Na placu imienia Tadeusza Kościuszki będą wybrzmiewać tradycyjne marsze oraz piosenki z repertuaru rozrywkowego. Wydarzenie rozpocznie uroczysty przemarsz ulicami miasta, później przyjdzie czas na oficjalne otwarcie przeglądu, a następnie na scenie zaprezentuje się kilka orkiestr dętych z naszego powiatu. Gdy grają orkiestry dęte, to człowiek od razu się uśmiecha, więc jeśli szukacie odpowiedniego miejsca, by posłuchać orkiestr dętych, w sobotę koniecznie warto wybrać kierunek Chodecz.

tren, gdzie ty? Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

Polską.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy, dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 52 grosze, za benzynę 98 7 zł i 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na Rynek Główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed Urzędem Miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
2: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
1: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
3: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
1: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
4: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
1: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
4: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
1: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Drugiego w światowym rankingu Alcaraza zabraknie też w rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu Roland Garros. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii został powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Kanarini oddawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. miejsca, ale zmienił zdanie. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
9: 9 lat temu Neymar przychodził zbarcony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messi i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu. Skład Brazylijczyków na mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół. To może nie jest grupa idealna, ale to będzie grupa skupiona, zdeterminowana, zmotywowana i odporna psychicznie. Każdy piłkarz będzie skoncentrowany, zdeterminowany, skromny i bezinteresowny. Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
8: Brazylia ostatni raz po Mistrzostwo Świata sięgnęła niemal ćwierć wieku temu, w 2002 roku podczas mundialu w Korei i Japonii. Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w siatkarskiej plus lidze drużynie Norwida Częstochowa, opuszcza klub. Działacze przekazali jednocześnie, że intensywnie pracują nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Klub Częstochowy zakończył sezon na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych Jastrzębskiego Węgla.
7: Na 101,4 FM tylko polskie przeboje usłyszycie w Radiu Włocławek. Nie tylko gram dla Was tak, jak lubicie najbardziej, ale sprawdzam też, co przyniósł dzień i szukam ciekawostek związanych z naszym regionem. Za kilka minut powiem o nowym odkryciu brzeskich poszukiwaczy historii. A teraz muzyka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Brzescy Poszukiwacze Historii, czyli stowarzyszenie poszukujące na Kujawach śladów po przodkach, dokonało ostatnio interesującego odkrycia. Podczas ostatniego spaceru po lesie w naszym regionie brzeskim pasjonatom udało się odnaleźć dwa groty. Szczęśliwym odkrywcą był jeden z poszukiwaczy, Krzysztof Golubski. Czytam, że przedmioty zostały zabezpieczone i dostarczone do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znaleziska, jak na groty, są dość dużych rozmiarów. Jeden liczy około 20, a drugi ponad 30 cm. Dokładna lokalizacja ich odkrycia nie jest podana, ale pewnie więcej dowiemy się w najbliższych dniach. Brzescy Poszukiwacze Historii to grupa dobrze znana w naszej okolicy, bo wielokrotnie pasjonaci historii odnajdowali na polach, w lasach i miastach wiele ciekawych przedmiotów. Jaką historię mają odnalezione groty? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze trochę poczekać.
1: Po polsku.

pora odpowiedzieć na pytanie, które zawsze pojawia się w tej części naszego wieczornego programu, czyli kto znany i lubiany świętuje dzisiaj swoje urodziny. Lista jubilatów jest ciekawa, a nawet zaskakująca, więc posłuchajcie. 78 lat temu urodziła się piosenkarka i aktorka Grace Jones. 61. urodziny celebruje aktorka Małgorzata Pieńkowska. 59 lat skończyła dziś włoska piosenkarka Aleksja. 49 lat ma od dzisiaj aktorka i piosenkarka Natalia Oreiro. Tego samego dnia i w tym samym roku, ale w Polsce, urodził się aktor Bartek Kasprzykowski. 47. urodziny świętuje były włoski pomocnik Andrea Pirlo. 45 lat temu w Warszawie urodził się aktor Mateusz Damięcki. 34 wiosny liczy od dzisiaj wokalista Sam Smith i również 34 lata skończył amerykański DJ Marshmello. Wszystkiego najlepszego dla jubilatek i jubilatów urodzonych.

O takich inicjatywach zawsze mówię z radością, bo w Dobrzyniu nad Wisłą ogłoszono właśnie konkurs filmowy pod tytułem Nakręć gminę Dobrzyń nad Wisłą. Celem konkursu jest popularyzacja walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, a także pozyskanie materiałów audiowizualnych do celów promocyjnych. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden film. Co do kryteriów jakościowych, film promocyjny powinien trwać od minuty do 3 minut. Format HD to wiadomo, taki standard. Jest dozwolone kręcenie telefonem lub kamerą, ale ważne, żeby skupić się na walorach turystycznych, a nie na osobach. Nakręcony film do 4 września na nośniku USB należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 września. Dzisiaj, łapiąc ujęcia telefonem, można zrobić naprawdę produkcję rodem z Hollywood, więc mam nadzieję, że młodzież zainteresuje się tematem promocyjnego filmu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Czasu jest sporo, pięknie kwitną już rzepaki i bzy, więc pierwsze ujęcia można nakręcić choćby już dzisiaj wieczorem, później kolejne i tak 2 minuty filmu na spokojnie można nakręcić.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie, będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech. Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez Most Gdański. Zamknięty będzie Trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
2: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
1: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina, prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
3: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chciało chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
1: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach jutro od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym zachodzie i na północy.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: We Włocławku i regionie piosenki w najpiękniejszym języku świata, czyli po polsku, gra dla Was Radio Włocławek. Patryk Kamiński, słyszymy się już po godzinie 20, więc dobry wieczór dla wszystkich po drugiej stronie fali. Przeboje na miły wieczór we wtorek już przygotowane, a w temacie lokalnych newsów powiem kilka słów o włocławskim fajansie, który w najbliższych latach, wiele wskazuje na to, będzie promowany na całym świecie.
6: po polsku na 101,4 FM.

coraz więcej wskazuje na to, że nasz włocławski fajans będzie promowany nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Włocławek dołącza do europejskiego szlaku ceramiki, tym samym fajansowe miasto dołączy do innych metropolii z Francji, Hiszpanii, Włoch czy Niemiec. Dzięki uczestnictwu w takim właśnie europejskim szlaku ceramiki będzie możliwość wymiany doświadczeń między miastami, a turyści z zagranicy dowiedzą się, że warto przyjechać do naszego miasta i zobaczyć nasze kobaltowe wzory na żywo. Dla Włocławka będzie to konkretna korzyść oraz duży krok w budowaniu marki i rozwoju turystyki weekendowej. Dobrze, że mamy włocławski fajans, który wyróżnia nas na tle innych miast. Toruń słynie z piernika, Bydgoszcz z Wyspy Młyńskiej, Ciechocinek wiadomo, uzdrowisko, a we Włocławku przez najbliższe lata będzie królował fajans. Każde miasto buduje swoją markę wokół pewnego produktu lub miejsca. Jak dobrze, że my mamy włocławski fajans.

Na antenie waszego ulubionego radia czas na wiadomości muzyczne. Shakira po raz kolejny stanie się muzycznym symbolem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Artystka wspólnie z Burna Boyem zaprezentowała utwór Die Die, czyli oficjalny hymn FIFA World Cup 2026. Energetyczny singiel już wzbudza ogromne emocje wśród fanów piłki nożnej i muzyki pop na całym świecie. Oficjalna premiera utworu odbyła się kilka dni temu. Shakira zapowiedziała nową piosenkę w spektakularny sposób, prosto ze sceny stadionu Maracana. Już pierwsze fragmenty wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych, a wielu fanów uważa, że piosenka Die Die ma szansę dołączyć do największych mundialowych przebojów ostatnich lat. Kolumbijska wokalistka od lat kojarzy się z piłkarskimi mistrzostwami świata. To właśnie ona odpowiada za jeden z najbardziej rozpoznawalnych hymnów sportowych w XXI wieku, czyli piosenkę Waka Waka, This Time for Africa, czyli oficjalną piosenkę mundialu w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. 4 lata później Shakira ponownie pojawiła się przy Mistrzostwach Świata dzięki piosence La La La Brazil. Choć nie była to główna oficjalna piosenka FIFA, numer błyskawicznie zdobył popularność i stał się jednym z najczęściej kojarzonych utworów związanych z mundialem w Brazylii. Shakira ewidentnie ma patent na piosenki, które stają się symbolem turniejów piłkarskich. Czy piosenka pod tytułem Die Die powtórzy sukces Waka Waka? Przekonamy się podczas najbliższego mundialu.

0: Pracownicy Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim postanowili przygotować krótkie podsumowanie ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek 2026. W tym roku akcja promująca czytelnictwo odbywała się pod hasłem Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. W ciągu 7 dni Brzeską Bibliotekę odwiedziło 450 osób, co daje średnią 65 czytelników dziennie. Przez tydzień trwania akcji panie z biblioteki z Brześcia Kujawskiego podobno przyjęły mnóstwo życzeń i gratulacji. Pojawiła się również deklaracja, że przez te wszystkie pochwały i komplementy panie nie spoczną na laurach. Podobno będzie jeszcze bardziej kreatywnie i panie będą otwarte na wszelkie lokalne inicjatywy. 65 osób dziennie to, przyznaję, całkiem niezła średnia. Pewnie niektóre biblioteki w naszej okolicy tygodniowo przyjmują tylu interesantów. Warto czytać, odwiedzać biblioteki i promować czytelnictwo, a dobre słowo dla pań i panów w bibliotece zawsze jest mile słyszane. Byle nie za głośno.
1: Radio Wrocław. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Amerykański wiceprezydent o żołnierzach USA w Polsce. Rolnicy na Lubelszczyźnie chcą przyspieszenia prac komisji szacujących straty. A na koniec sprawdzimy, kiedy na rynku przybędzie krajowych truskawek. Miriam Lipińska. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w telefonicznej rozmowie od swojego amerykańskiego odpowiednika Pita Hegseta, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskim. Odnaleziono i wydobyto na powierzchni ciało mężczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby, to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by odpocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy, czwarta nie dopłynęła do brzegu. Trzeba przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i z przymrozkami, apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantację rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać tak zwaną rekompensatę klęskową, mówią Marek Szuster i Gustaw Jędrejek.
2: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani, poszerzone grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
3: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostaje z niczym.
1: Komisje w gminach muszą oszacować straty związane z mrozem czy suszą. To kluczowe, bo bez protokołów z szacowania strat nie ma co liczyć m.in. na pieniądze z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotyllą zmierzającą do Strefy Gazy oraz na działaczy działających w sieciach Bractwa Muzułmańskiego wspierających Hamas. Szef resortu finansów USA nazwał flotyllę prohamasowską. Wśród członków flotylli, która próbowała przełamać morską blokadę Strefy Gazy, było 3 Polaków. Zostali zatrzymani przez izraelskie służby. I na koniec coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku ich przybędzie i będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
4: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż wystrzeli.
1: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20-25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12-15 zł za kilogram.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotny deszcz jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Drugiego w światowym rankingu Alcaraza zabraknie też w rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu Roland Garros. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii został powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Canarini zdawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. miejsca, ale zmienił zdanie. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
9: 9 lat temu Neymar przechodził zbarcony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzje. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu. Skład Brazylijczyków na mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół. To może nie jest grupa idealna, ale to będzie grupa skupiona, zdeterminowana, zmotywowana i odporna psychicznie. Każdy piłkarz będzie skoncentrowany, zdeterminowany, skromny i bezinteresowny. Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
8: Brazylia ostatni raz po Mistrzostwo Świata sięgnęła niemal ćwierć wieku temu, w 2002 roku podczas mundialu w Korei i Japonii. Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w siatkarskiej plus lidze drużynie Norwida Częstochowa, opuszcza klub. Działacze przekazali jednocześnie, że intensywnie pracują nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Klub Częstochowy zakończył sezon na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych Jastrzębskiego Węgla.
7: Na 101,4 FM miks polskich przebojów usłyszycie w Radiu Włocławek. Ostatnia wspólna godzina przed nami, jest po 21, więc czas na tradycyjne pozdrowienia dla wszystkich pracujących we Włocławku i regionie przy muzyce swojego ulubionego radia. Jak zawsze pozdrawiam wszystkich pracowników produkcji, kierowców ciężarówek, autobusów, tych żółtych i czerwonych, oraz ochronę i służby mundurowe. Dzięki, że słuchacie naszego radia w pracy. Niech nocka w pracy szybko i przyjemnie Wam mija, a za kilka minut będę miał dla Was ciekawy, bo filmowy temat.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Nie wiem, czy pamiętacie, ale minęło już kilka lat, odkąd we Włocławku powstawały zdjęcia do komedii romantycznej pod tytułem Gorzko, Gorzko. Wtedy plan zdjęciowy znajdował się przed jednym z włocławskich kościołów, również przed Pałacem Bursztynowym i w parku Władysława Łokietka. Czytam, że filmowa ekipa tym razem na plan filmowy niestety nie wybrała stolicy Kujaw, a plażę nad Wisłą w Toruniu. To właśnie w mieście Kopernika powstaje nowy film pod tytułem Całopalenie w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Scena była realizowana na plaży po lewej stronie Wisły, a centralnym kadrem był fragment pnia drzewa. Scena była kręcona przy silnym, zimnym wietrze. Aktorzy grali odziani tylko w krótkie spodenki i dodatkowo na boso. Na rozgrzewkę biegali po plaży, wskakiwali chociaż na chwilę w kurtki i pili ciepłe napoje. Najpierw w ramach pracy nad sceną odbyły się dwie próby nierejestrowane, potem już rejestrowane przez operatora. To, co zostało nagrane, reżyser Krzysztof Zanussi obserwował na monitorze, schowany w namiocie, mocno szarpanym przez wiatr. Efektem prób były liczne korekty. Statyści zostali przesunięci w część plaży bliżej Starego Mostu. Reżyser kilkukrotnie konsultował z trogiem aktorów szczegóły ich gry. Tak, po około półtorej godziny zakończyła się praca nad pierwszą sceną nad Wisłą w Toruniu. Kolejne dni zdjęć w mieście Kopernika już wkrótce. Film pod tytułem Całopalenie, do którego zdjęcia powstają w Toruniu, na ekranach kin mamy zobaczyć jeszcze w tym roku.

Nie macie pomysłu na prezent z okazji 25. rocznicy ślubu? Nagrajcie piosenkę tak jak Edyta i Łukasz Golec. Masz jak ja to nowy singiel zespołu Golec Orkiestra. Piosenka jest wyjątkowym prezentem, jaki Edyta i Łukasz podarowali sobie nawzajem z okazji 25-lecia małżeństwa. Masz jak ja to muzyczny opis paradoksalnej relacji, łączącej w sobie cechy dystansu z niezwykłym porozumieniem dusz. To utwór przypominający, że prawdziwa bliskość nie zawsze zależy od ciągłej obecności czy słów, lecz od głębokiego rezonansu między ludźmi. Takiego choćby, jak wyczuwa się między Edytą i Łukaszem, czyli parą, której żywiołami są zarówno wspólne małżeństwo, jak i współtworzony zespół. Piosenka jest prezentem, jaki Edyta i Łukasz podarowali sobie nawzajem z okazji 25-lecia swojego małżeństwa. To również, jak często podkreślają w wywiadach, ich muzyczny hołd dla miłości, która potrafi przetrwać dosłownie wszystko. Najnowszą piosenkę od grupy Golec Orkiestra już możecie usłyszeć na antenie Radia Włocławek.

Na zakończenie czas na coś z uśmiechem. Na pewno słyszeliście, że Robert Lewandowski zapowiedział, że nie przedłuży swojego wygasającego kontraktu z FC Barceloną i w miniony weekend zagrał ostatni mecz na legendarnym Camp Nou, żegnając się z kibicami Dumy Katalonii. W mediach już rozpoczęły się spekulacje, gdzie zagra w nowym sezonie kapitan reprezentacji Polski. Jedni twierdzą, że wybierze bajeczną ofertę jednego z klubów w Emiratach Arabskich, inni twierdzą, że idealnym kierunkiem na zakończenie kariery są Stany Zjednoczone, jeszcze inni są przekonani, że Lewy karierę zakończy w klubie włoskiej Serie A. Tak sobie myślę, że Robert największą sensację sprawiłby wracając do Polski i ubierając koszulkę na przykład GKS-u Fabianki, Ziemowita Osięciny albo Lidera Włocławek. To byłby kierunek, którego chyba żaden piłkarski ekspert by nie przewidział. Robert przecież o pieniądze już nie musi się martwić, więc może wybierać klub, jaki tylko chce. Nie żebym namawiał, ale po najlepszego polskiego piłkarza ostatnich 10-15 lat zgłosi się na pewno każdy polski klub, łącznie z tymi z najniższych lig piłkarskich. Warto mieć marzenia, może kiedyś Robert Lewandowski ubierze trykot jednego z naszych lokalnych klubów. Tym tematem kończymy nasz wtorkowy program. Patryk Kamiński, dzięki za dzisiaj. Życzę wszystkim spokojnej nocy. Słyszymy się ponownie jutro od 18:00. Do usłyszenia. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro protest rolniczej Solidarności w Warszawie. Wojsko uspokaja w sprawie dronów zauważonych na Lubelszczyźnie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki w Warszawie. Miriam Lipińska. Jutro w centrum Warszawy związkowcy z Solidarności organizują demonstrację przeciwko unijnemu programowi Zielony Ład. Prezydent złożył wniosek o referendum w tej sprawie, którym zajmie się zbierający się jutro Senat. Maciej Kluczka.
2: Los wniosku Karola Nawrockiego jest przesądzony.
3: W tym wypadku będzie zdecydowana większość za odrzuceniem wniosku.
2: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Żeby referendum było poważne, należałoby zmienić treść pytań, dodaje senator. Kwiatkowski podkreśla, że obecnemu rządowi udało się przesunąć wejście w życie kolejnych przepisów paktu klimatycznego, znanych jako system ETS-2.
1: Manifestacja rolników rozpocznie się jutro w południe na Placu Zamkowym. Przed Sejm mają dotrzeć około 15. To była moja osobista decyzja, żeby w pierwszą zagraniczną podróż wybrać się do Polski, mówił na Wawelu premier Węgier Peter Madziar. Do Krakowa przyleciał po południu, rozpoczynając tym samym trzydniową wizytę w naszym kraju. Zapowiedział rozmowy na wysokim szczeblu. Jak mówił, stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na ten wysoki poziom, na którym były kiedyś. Jestem dumny, że jest to wyjątkowa relacja, być może niewiele jest takich w Europie. Albo Polacy pomagali Węgrom na przestrzeni dziejów, albo Węgrzy pomagali Polakom. Tak jak w XX wieku podczas II wojny światowej, kiedy Węgry gościły wielu polskich uchodźców. Albo pomyślmy o 1956 roku, kiedy Polacy pomogli Węgrom. Na Wawelu premier Madziar złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, pod krzyżem świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Rozmawiał też z krakowskim metropolitą i spotkał się z mieszkańcami na rynku, a o 18:00 odjechał pociągiem do Warszawy. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Dowództwo dodało w komunikacie, że ćwiczenia są zaplanowane i potrwają do jutra. Komunikat pojawił się dopiero wtedy, gdy w internecie lokalni mieszkańcy zaczęli alarmować o dronach latających nad okolicami Chrubieszowa. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
4: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
1: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. Na wejściu do sieci będzie można tylko zyskać, zapewnia szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
5: To jest i kwestia promocyjna, kwestia marketingowa, ale też sieciowanie i współpraca pomiędzy producentami, restauratorami i oczywiście konsumentami, czyli realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
1: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Parasole przydadzą się jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: WPP na 101,4 FM.
8: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: był dzień na 101,4 FM.
1: Nowy tydzień, nowy kinowy wtorek. No to zaczynając, mamy coś, co spokojnie można wrzucić do kategorii klasyk, który wraca i nadal robi zamieszanie. Do kin wraca Żywot Briana, Monty i Pythona. I to w wersji zremasterowanej, więc wszystko wygląda świeżo. Ale absurd nadal ten sam, czyli najwyższej jakości. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to historia Briana, chłopaka, który urodził się dokładnie tej samej nocy, co pewna bardzo znana postać historyczna, tylko w sąsiedniej stajence. I od tego momentu jego życie zaczyna iść w stronę totalnego chaosu. Mamy tu spory między innymi frontami wyzwolenia, które kłócą się o to, kto jest prawdziwszy i ważniejszy. Mamy Poncjusza Piłata, który ma delikatny problem z wymową. I mamy sytuacje, które brzmią tak absurdalnie, że aż ciężko uwierzyć, że to działa jako film. I to jest właśnie Monty Python. Pełen absurd, satyra i humor, który niby bawi, ale jednocześnie bardzo celnie pokazuje ludzką skłonność do fanatyzmu, tłumu i robienia rzeczy, bo inni też tak robią. Co ważne, to nie jest film, który atakuje wiarę. On raczej uderza w ludzką głupotę, schematy i ślepe podążanie za ideami bez zastanowienia. A przy okazji to po prostu jeden z tych klasyków, które po latach nadal działają i nadal potrafią rozbroić człowieka w środku sceny. A my w kinowym wtorku lecimy dalej z tym, co jeszcze możemy zobaczyć w multikinie. I teraz mija już ponad 35 lat od premiery filmu, który do dziś uchodzi za jeden z najbardziej niepokojących thrillerów w historii kina. Milczenie owiec wraca na ekrany, bo to jest dokładnie ten typ filmu, który nie straszy tanimi efektami, tylko wchodzi człowiekowi do głowy i zostaje tam na bardzo długo. Młoda kadetka FBI dostaje zadanie, które brzmi jak klasyczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Ma schwytać sprawcę brutalnych zbrodni, który wymyka się wszelkim schematom. I żeby to zrobić, trafia do człowieka, który sam jest definicją niebezpieczeństwa. Doktora Lectera. I nie chodzi o Edgara. Genialnego psychiatry i jednocześnie więźnia o bardzo mrocznej reputacji. I tu zaczyna się coś znacznie bardziej psychologicznego niż zwykłe śledztwo, bo relacja między kadetką FBI a Lecterem nie jest klasycznym pytanie-odpowiedź. To gra. Spokojna, precyzyjna i bardzo niekomfortowa. Lecter nie tylko pomaga jej zbliżyć się do prawdy, on jednocześnie ją analizuje. Wchodzi w jej wspomnienia, traumy, emocje i wykorzystuje je jako element tej niebezpiecznej układanki. To jest film, który działa nie akcją, tylko napięciem, dialogami, ciszą i tym dziwnym uczuciem, że każda rozmowa może być pułapką. I właśnie dlatego po tylu latach nadal się o nim mówi, bo to nie jest thriller, który się ogląda i zapomina. To jest thriller, który się pamięta. A my w kinowym wtorku sprawdzamy dalej, co jeszcze warto zobaczyć w kinie i które tytuły mogą zrobić wam wieczór. No dobra, teraz przenosimy się z kina prosto do galaktyki, gdzie spokój to raczej stan przejściowy, a nie norma. Mandalorian i Grogu. To historia osadzona po upadku Imperium, kiedy wydawałoby się, że w końcu można odetchnąć. Ale okazuje się, że dawni dowódcy Imperium nadal gdzieś tam są, ukryci, rozproszeni i wciąż bardzo niebezpieczni. Nowa Republika próbuje utrzymać porządek w galaktyce, ale szybko okazuje się, że sama nie da rady ogarnąć wszystkiego. I wtedy do gry wchodzi ktoś, kogo raczej nie wysyła się na spokojne misje dyplomatyczne. Din Djarin, czyli Mandalorian, legendarny łowca nagród, wraca do działania. A razem z nim, no właśnie, Grogu, jego mały uczeń, który od dawna już przestał być tylko uroczym dodatkiem, a stał się pełnoprawną częścią tej historii. I to jest właśnie ten duet, który działa tak dobrze. Z jednej strony twarda, milcząca siła Mandaloriana, a z drugiej Grogu, który potrafi rozbroić wszystko samym spojrzeniem. Bo tu mamy klasyczne Star Wars, ale w bardzo konkretnym wydaniu. Pościgi, zagrożenia w galaktyce, polityczne napięcia i misje, które mogą zmienić układ sił. A jednocześnie cały czas gdzieś w tle jest relacja tej dwójki i to ona nadaje tej historii serce. Więc jeżeli ktoś myślał, że po Imperium zrobi się spokojnie, to Mandalorian i Grogu bardzo szybko przypomina, że w tej galaktyce nic nie trwa długo w ciszy. Na koniec dzisiaj mam film, który zaczyna się bardzo niewinnie, a kończy w miejscu, w którym już nie jest tak komfortowo. Obsesja. Obsesja to historia chłopaka, który platonicznie zakochuje się w swojej przyjaciółce Nikki i bardzo chce zdobyć jej serce. I w pewnym momencie trafia na coś, co wygląda jak spełnienie marzeń. Zabawkę One Wish Willow, czyli coś w stylu wypowiedź życzenie i dostajesz to, czego chcesz. Brzmi jak klasyczna bajka. No właśnie, tylko że tutaj szybko się okazuje, że takie łatwe spełnienie marzeń nie istnieje bez konsekwencji. Bo zabawka naprawdę działa. Życzenia się spełniają. Problem w tym, że im dalej w to wszystko idzie, tym bardziej zaczyna być jasne, że każda taka pomoc ma swoją cenę. I nie zawsze jest to cena, którą ktoś chce zapłacić. To jest ten typ historii, który zaczyna się od emocji i młodzieńczych marzeń, a potem skręca w stronę niepokoju i pytań o to, jak daleko można się posunąć, żeby dostać to, czego się pragnie. I właśnie dlatego obsesja nie jest tylko prostą opowieścią o zakochaniu. To bardziej historia o granicy między pragnieniem a konsekwencją. Kasią. I tym filmowym akcentem kończymy dzisiejszy kinowy wtorek. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że udało się dorzucić wam kilka pomysłów na seans w Multikinie. Wracamy do was w kolejnym wydaniu już za tydzień. Patryk Jarmierski, do usłyszenia.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie
1: Redaktorze. Zwyczaiłem się tej platformy, tyle lat była platforma.
2: We mnie też platforma cały czas tkwi, aczkolwiek przyzwyczajam się do tej nowej nazwy Koalicji Obywatelskiej, która też mi się podoba.
1: Wiele wskazuje na to, że będzie pan pełnił funkcję przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Wprawdzie jeszcze nie było oficjalnego potwierdzenia, ale na razie takie są prognozy. A jeśli tak się stanie, to będzie na panu spoczywała wielka odpowiedzialność takiego skonstruowania list, żeby nasze województwo było reprezentowane w nadchodzących wyborach jak najlepiej.
2: Drodzy Państwo, oczywiście czuję na sobie już to brzemię odpowiedzialności, aczkolwiek nie przywiązuję się do żadnego rozwiązania, bo to oczywiście też spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, że nagle stałem się pełniącym obowiązki przewodniczącego regionu i zobaczymy, jak to dalej będzie. Mogę pełnić oczywiście i czuję tę odpowiedzialność, jestem gotowy do pracy, więc to się w najbliższym czasie oczywiście już pewnie wyjaśni. Natomiast oczywiście jest to ciężka praca. No, ten kalendarz wyborczy mamy nieubłagany. Za półtora roku niemalże mamy wybory parlamentarne. Bardzo trudne i kluczowe dla naszego kraju i w 2029 roku wiosną wybory samorządowe. Też wcale nie łatwiejsze. Rozmawialiśmy o tym limicie kadencji, dwukadencyjności, więc tutaj po prostu będzie Armagedon.
1: Będzie Armagedon. Że nic się tutaj nie zmieni.
2: Będzie Armagedon. I niestety ja oczywiście muszę za to wziąć odpowiedzialność za równo listy parlamentarne, które generalnie proponuje zarząd regionu, Rada Regionu zatwierdza, ale później i tak oczywiście zarząd krajowy decyduje o ostatecznym kształcie list. Natomiast my to układamy i oczywiście tutaj zrobię wszystko tak, jak zawsze mój poprzednik Tomasz Lenz zrobił, że konstruował te listy, które były reprezentatywne dla każdej części województwa i zawsze to ceniłem, aczkolwiek mnie też swego czasu kiedyś tam dotknęło, że byłem na dalszym miejscu, ale walczyłem i musiałem oczywiście się tutaj wykazać. I teraz też mam świadomość tych emocji, które się pojawią, ale te listy muszą być najmocniejsze i to zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych. I ci, którzy pełnią funkcje oczywiście posłów, senatorów, radnych, różnych szczebli, będą weryfikowani przez pryzmat oczywiście swojej działalności, osiągnięć i merytoryki przede wszystkim, nie pokazywania się w jakichś tam infantylnych filmikach, bo mnie to po prostu bardzo razi. Uważam, że nie na tym polega funkcja z wyboru, żeby w ten sposób budować sobie kapitał polityczny, ale mieszkańcy wybierają po coś, prawda? Nie kogoś,
1: trochę
2: ale po
1: powagi,
2: coś.
1: Jak niektórzy twierdzą.
2: Na przykład. I na pewno o to postaram się zadbać.
1: Właśnie, wspomnieliśmy też o tym, że wiele się zmieni w samorządach, bo no, wybory samorządowe poparlamentarnych, ale wiele wskazuje na to, że to będzie prawdziwa rewolucja. W większości wójtów, burmistrzów kadencji po prostu się skończą. Będą już dwie, więc to będzie ten limit osiągnięty i zmian czeka nas dużo. W samym powiecie włocławskim 12, tak?
2: W 12 gminach na 13 będzie zmiana. Jest to ogromne oczywiście wyzwanie, bo pojawią się zupełnie nowe, świeże osoby, które będą miały szansę, bo trudniej jest wybrać oczywiście z urzędującym wójtem, burmistrzem, prezydentem niż powiedzmy zaczynamy od zera. Także tutaj trzeba będzie się do tego przyłożyć, oczywiście wystawić swoich kandydatów, bądź też poprzeć kandydatów wspólnych, bo ja się tego nie odżegnuję i w tej chwili odpowiadam za miasto Włocławek i powiat włocławski i się do tego po prostu już przygotowujemy, abstrahując od tego, co pokaże najbliższa przyszłość.
1: Rozglądać się już za młodymi ludźmi, za kimś, kto jakby...
2: Młodymi, świeżymi i merytorycznymi przede wszystkim, którzy chcą pracować dla lokalnych społeczności, a nie tylko pokazywać.
1: Bo tak mam wrażenie, jak tak obserwuję tą naszą politykę, że no w minionych latach te struktury Koalicji Obywatelskiej w terenie trochę się osłabiły.
2: Na pewno tak. I ja byłem prezydentem miasta, więc po prostu zajmowałem się miastem. Teraz staramy się te struktury odbudowywać. W ostatnim czasie powstało koło Poniewie w Choceniu i mamy kolejne plany. Aczkolwiek też Państwo doskonale wiedzą, że tereny wiejskie były mniej przyjazne dla Platformy, a teraz Koalicji. Ale myślę, że na fali powiedzmy tutaj tych sondaży ogólnopolskich, które w tej chwili posiada koalicja. Jest wielka szansa, żeby te struktury odbudować i po prostu będziemy to robić. Też jak Państwo widzą, struktura tych środowisk wiejskich się zupełnie zmieniła. Już nie ma, powiedzmy, tych małych, indywidualnych gospodarstw rolnych, ale bardzo często są to duzi przedsiębiorcy rolni, którzy mają też swoje preferencje, a niestety w ostatnich latach PiS zdominował wieś i tutaj oczywiście kamyczek do ogródka naszym kolegom z PSL-u. Stracili wieś i będzie im bardzo trudno odbudować poparcie.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej województwa kujawsko-pomorskiego, był dziś moim Państwa gościem.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dobrego tygodnia życzę.
0: Rozmowa dnia na 101.4.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.